Нитка коджу. Нитка коджу. Нитка коджу przełyszyła z bożony. Ja władnią nocy zarodzę. A tu, a tam cię poskupam. Haj, dokie sztyki.

Jessac. Mienczyno ponapu 6-cichie, 5-chodzin 40-ci, a do nowego tygodnia startujemy wiezotejś za so z pone protyczku, cieczy poznieński tygodnie tunkiewa wiezotejś za so z dosć, a nadosć zabieru byrnież, wiedro nieby tak w kupaniu wabiło. Dżęca na przykład prosia zatkulario na dalszą stację Beach Toury, a to dżęca do Radworia. Na po 6 zetkaja somustwa, a od 6 leci prilni bulta krec przez sak. Kajż kurzy tydzień zmija też dżęca za so motto za wosibity kostym. Kotro to je, to nietko jeszcze nie przyradu. To przełzany dom Felix Cysz, a wam braj, jak mieli so dżęc wieczor zdrastczyć na lepszym parze. W Bieskicach tam można się w obydlerio dżęca w wutwarje spiesznego interneta informować. Wieczor 6 je to kryc informacyjski wieczor, a to w domie za sportu zu Bieskicach. Prosnińskie dzieci można się też tutun tydzień za sobą leczeć do Serbskiego Szulskiego Muzea do Stroży. Tam zabierają sojuce z barbami z przyrody. Od do południa 10, hać do popołudnia 3, zmieja dzieci tam zabieru, a to przeważnie wonka. Z kreatywnym poskitkom są tam zastarani, a to za 10 euro na dzień. Też materiały są tam sobunucka, sad, napoje a w obiad.

0: Chor zakładnie szule panczycy kuku to runie biekotrusie nam tu zaspiło, ale też oni mają szako nietko prózdniny. Któż żenie prózdniny nie ma, przetoż co przeco nieszto stała, tak je wiezo z zastanikami, z policystami.
1: Policja z G.
2: Wodowe haczenie postarasze so sobotu na 44-letne ze swoim nakładnym autom runie wosrycz twarniszcza pola Borsiua prasne jemu w obrócz. 4 hodiny trajeszy pred hacz, co tam zasunieszto hibasze, auto drohu do bechu dospony zaurycz. Kiedźbu warnuje policja, wospiet, a nie może z tym doczynić. Rentnorski poryk skończyny wokoło Kamieńca jest i do tych pasli zalies. Po szokułym telefonacze przysadzi sztaj pecza 20 000 euro. Nie znaczy, bych ją zadzwonili, a im reknęli, że jest syn. Czeszkę nie zbożo zawinował, a za niebie trzeba dojazdwa, miłoj pecza 20 000 euro kaucje zapłacić. Rentnory im dole wyrjachu, a przepodasz taj przy duriach nieznatemu tutu sumu pines. Policja należnie o to prosy takim kryminalnym nie wyrycz, sztuś tym padze telefon z binem miłjun też na blaku za so położyć, a policję informować. Nie znaczy, spytachu sobie wywodzie do bydlenia wiace swojego domu łamać, tole so im nie poradzi, inaś im padzie szak so tole dola zaszlachci, nie znaczy, spytachu so do jedno dwu swojego domu dostać, pokradnuchu z niego laptop, a pieniądze szkoda cokonie 2500 euro. A też we slepom bychu paduszy popuczu sobotu wieczor łamachu so do jedno swojego domu a pokradnuchu z niego pieniądze 2 laptopy a 1 tablet, cukona szkoda 4 000 euro.

0: Podziel tych, kiż niemskie industrii dziewaja je tu chwilu tak niskie, każ zalszwych czasach letach nic. Tyż zakskie zubiachu tutym w obwuku bieł jeničkoho leta 10 tysac sobu dziewaczerju. A kak upada z tym naszym koncu Blanka?
1: Hej, porno tomu leży liczba budyskim a zoryskim w okresu w industrii dziewaczych nad związkom przeryskom. Czytamy zakskich nuinach. Bertelsmannu a założba je tutun trend we swoim przepytowaniu zwiściwa, a to ma na jednej stronie z tym czynsz, dokież są paralelnie hinejsze w obwuki rozrostli, ludzie po takim do hinejszej szpartu też przyszli. Nelada na to od septembra 2024 do 2025 zubi przedziewacy przemysł o swobodnym starczy jenicy niedzie 7600 dziewacych w metalowej, elektro- a woclowej industrii. To zdzieli niemski związk dziewanistwu DGB w Sakskiej na bazie datu Związkowej Agentury za dzieło. Za Honiu Wóżicu podała Bertelsmannowa studia diferencjowane w opras. Zorowskim w okresu je liczba dziewaczerów niemale konstantna ostała. Związkowym przerysku je to dziewiatnacze. W naszym końcu 22,3% aż też nastupa podziel k socjalnemu zaujeszczeniu winowatost nieprzystajnych uczyni liczba budyskim w okresu samo niemale 26%.
0: A to je, że tak chcesz, rekord przyrównaniu z Cywilizacją Republiku. A już no nieco pozytywno. Dalsze konkretne liczby czytacie dżęca w Sakskich Nowinach.

sedam posedmih je Milena Vočarec, Jaruni hiša zaspjevava, ali tež voni. Cečo, čem se rano išče, Arjano Stučku zanjast. Mer zruj me to Ištvan Gobela, z Žive sem tola rade. Tež Veroniku Kalinučcinu, čem se rano išče slušime. A to już Maria Matcyna je podla. Wszystkie tytuły słyszycie, hać do osmich.

0: Przesadź mięczyną do napodziewie Czechie. Piatnaczy lit mieste mie, zobu kumwanski a wobczylenski bakczik niemscy teilhabe pakiet, abo bdejś BUT zawiedzene, ale piatnaczy lit potem dostaniają jenisz mięczyna dzieci a morostnych, kocyś mieli poprawą prawo na to w odpowiedniu podpieru za socjalne, kulturne wobczylenie dostać, Blanka.
1: A ja to płaczę też, na przykład za szulską potrzebę albo za wobec w szuli. Równoczasne pobrachuje po całej Niemskiej spuszczone liczby w tym, kiełko dzieci ma prawo na podpieru, a kiełko ją w oprodzie też dostanie. A czego dla so liczby nie chodzi zwieścić, bo takim to jest wielki problem. A to są politykari opraszani. Oni mają zamówitość, co równie w otole postarać. Przez jednorysze albo po możności automatyczne wupłaczenia na przykład z jednorynie cukonoho procedera a tak dalej, ktoś tuto nastupa. A ja nimo to mieli zamówite zarady, tak pisaja agentury prawidłownie wszystkie trybne daty zbierać, przetoż jeszcze raz 8 od 10 potrzebnych dzieci a młodosnych tute pieniędzy albo tuto podpieru nie dostawa, a to je w oprodzie bez mała wulka liczba. Aktualne w obliczenie Bertelsmannuje założby pokazuje od 6-6 pod 15 letnych, jenicy niedzie 18% tutu możność używa dostać spiechowanie za na przykład kaś predeprajach kulturne poskytki, socjalne przychraszki, kaś za wobydy we szuli a tak dalej. A pola sowo z azyl pracowacych je tutom podziel jeszcze niższy. A to byrnież by, tak tam dalej ryka, kubwanski a wobczylenski pakczyk żywienie dzieci a młodosnych ze swojbo ze słabymi dokodami wiatrze hacz polepszył.
0: Tu po takim mieli so politykario zasadzić, szako su dolarunie dzieci, gdyż ich przychodzi.

0: Runus mu da Rato.
1: Mój kotne, aj! Tak, co to widzieć? Wupadażno to la kajsz pola profio.

Stefanie Klosec spiewa szunie Daj mi lubość, a ja dam wam nitko proteczku, respektivnie terminy wam podam. Zatkulario prosia dżęca nadalcu stacju Beach Tour, a to do Radworia, hacz kepi, czapka albo cylinder przyńszczy waszym najrynszym kwobuku. Tak ryka dżęcniejszy motu wieczora. Na po szestczych zetkaja so mustwa, a od szestczych potom so raje. W pieskicach może się wobydle Rio Jensa w wutwarie spiesznego interneta informować, a to wieczo w czestrzych sport do mnie za sportucu. Pod hułym niebiom film ladać, to może czy jutce a na donabudyskim rodzie. Na kulisy lecznego dziwadła zmija znowa wulku z czynowinu na twarienu. Jutce pokaza się francuska komedia Die progresiven Nostalgiker. Tutem poda se Borik z postatych lit do dżęcniejszego czasa. A tyż dwaj pokiwaj za dzieci jeszcze mam. Z barbami z przyrody może se tutem jenujcy jutce serbskim szulskim muzeum w Stroży zabierać, a to od dżesaczych do cioch. Komuż se jutce tak nie chodzi, tyż sztwórtk se samsym czasu z barbu z przyrody zabieraja. A do zaistwości podaża so dzieci jutce w Muzeju Zapadnie w Łużicy w Kamieńcu. Z archeologii cedza so od dwiemaj do napu czterech zabierać, a samo cylecz z kwokom a prokom. Może dzieci tam uspytać. Tak daleko k naszym pokiwam. Jeli zamaczy też wyjście pokiu za nas, z dzieci nam Jun rady, wiesny swiedzin, dołostwu, swiedzin, zetkanie, sztośćysz przeco, naszej app MDA Serbia możecie to lepszy zywić.

Feriowy tip mamy za was. Wete wiczego, a ušti aż do końca leszojskich prozninu dożywiju familie z zisimi na dvere Serskiego muzea Serski žnjune nawok. To wesebne przytomio, aż mogu zisi jen sami uprobirovaš, po takem se aktivnie obżelisz, a to przy wapaniu kokota. Cewie aż niamaju pszałego kokota, a zisi teken nie rejtuju na pszałych koniach, na dzisiejszym przymierzony part zgonił szo około wapania kokota tego starego nawoga sprzed chrześcijańskimi karyniami. Se wie, aż starysze nie są uzamknione, toż tu adaptację serskiego żnionego nawoga uprobirowaś, każ są szykone, mogą teke raz być żniony kral albo żniona kraluka. Żo we Serskim Muzeum w Mieście Wetwiczego, a już aż do końca ferio, a to we wetworeńskich casach muzea.

Zachopiose nowe tyżeń, a z tym takie nowe rety w naszej muzyce tyżenia. Nasza kolegina Stefanie Krautzolc buża w tym tyżeniu duce w Baltikumie, a potem słyszysz o wetnie, uści to a drugie ten tyżeń w naszym programie, a my przeważujemy jej ulet z naszą muzyką tyżenia. Predny spiół słyszymy w litowskiej spiwarki Pauline, w jej spiłie Westein w zachodności Groni sem ja ze drugim, Przyszaś zars, a ja niamku co tomu dooberaś prozne zlubienia, któreż znaju już o dwojko, a co ze mną cynisz, westajn, we zachodności.

Drugi feriowy tydzień jest zachropił we feriach grasz. To pasujemy, myślili, dlatego grajemy z wami żinca szach. A to k żincaśnemu międzynarodnemu dniu szacha. Sme pejedali ze sarbom, ako ze siłą a duszu szach grajo, a wyn myżanom ulicu wasz kaktos teju scenu okowo szachahu w chyszy buzu ugleda. Jo, ale nie peri raz cuwam dobry start do nowego tydzienia życzy. Ja som Ania Kochoj-Czwarcowa, so ja sa vím, až čo zašaltovali.

Sivie aż niocom z wami jano graż, kak myżemy se naszu ryc z dżarżarz. Z tożnym przażanym susy zabierali gości Sarskiego Blida w Sarskim Muzeju w mieście, a tam sme byli z mikrofonem pedla. Ze szkodnikom se żinca zabieramy, któryż we błotach tuchylu zawinujo czach a grozbu. Ze sarskim bożanarium sme pojedali, ako myże nam błotom szako ulicować. Jo, ale za czaszysz niocomy naszych dzisi wyszczo zase ako prydne naryże, za was my przygotowali dzisiece pestrów.

Nint ma Myszka wedu. Mej rzek, luba reka. Myszka nja so wedu na wuku. Wuka se wiaseli a goni. Mej rzek za wedu. Nint moža meja čava zasi rosč. Za wedu dostanja šteke čavu. Jasova nja so Myszka čavu kukroje. Luba krowa, umaš čavu, daj mi pšose mloko. Kroje čavo svoži, a Myszka dostanjo mloko. Mej rzek za mloko, luba krowa. A vena se napijo mloka. Nint jo Myszka spokojom.

0: Vinja tuħu l-witta vjelli kan tema ve botax dubju ve bxednik nimski eichen processionsspinna aber kotki EPS zabjerio amte šitario obsveta a turistikario. Da gusensis dimi duiki mi kesmami mogu ubojžovaš allergijske reakcije. A za te bome teken nisu dobre, mi kolega Grigor Klim jo pedao ze šitarijom šira desbergo tojo Jens Martin, predne pšašanje jo bilo, kaka jo aktualna situacija ninto ve botah.
1: Also, te nesu veci duce, te gusajnce. S tem jo se ta situacija čoško zmirovala, ale ten dupkjo až te kosmiki, te gusajnco, te vestanju nikak agresivne, abo tak, also cušni vluže, mogu veto ši alergijske reakcije na kože krednuš. Te gnezda su ši vižiš, te ugledaj inak vetemerete, Ja wiem, aż do ne botach, ja zakazane, szake czugi używasz, aż te luzi nie krydną pen problemy ze sterowatu. O gonach botach nie sam tego nic słyszał, a ja nie sam myślim, aż to boże se leto zajeści stasz.
2: Wodkul, przyjdzie popsza om ten dubiowy przyjednik, ja ten przecy już obył, a ja se jano nie to rozszerjał na masę, albo przyjdzie ten popsza om wytni dziędzi?
1: Nie, ten ja domacna drużyna, A ten jo se juž cestče rozširal nic v botah. Ja ne som nint v staviznach historii zležil, lec perejšnem casu jo to juž razbova z náš juž. Svušne živam v Brignicach pod ponocej Bramborskej a tam máme ten problém juž 20 let na nemeni. Ale vesobne te Brignice tam te majú juž taký kontinentálne klima. Suche meni dešča tok v objadla, To w obie, ta wielka rzeka wydarzy ten deszcz, a dla tog to podpierają takie drużyny. A nie zdają się to, aż to ma cynisz ze zmieniu klimy.
2: A z tym, aż we Łużyce, takie we Łużyce, jo przecież mniej wede, jo?
1: Było gronio, ucokie temperatury, a po tyżniu dwójko, jo suszyna, takie nieco, takie oto teoria.
2: A mnie opytają tomu przednikoju z gadom zadarasz, przyniosło to nieco?
1: No jo, takie to su już w Brignicach leto dwójko gotowali. Aż ten jo kuźdy leto zasi przyszedł, groni mi, no jo, ten uspiech jo obgranicowany był. Krytikary grony takie, aż drugie insektowe drużyny lidują potem, albo umryją, a tak. Ja nie są, jak są już raz gronił, żaden fachowc za to, ale ja znają te dyskusje.
2: Nie dają laśkę wytygono na to, że ten problem.
1: Każ my mamy nasz amt za obswiet, mamy tam twarniszcza przy wobiu, A tam są te duby, tam dają szuzi, stare duby, tak, a te lidio napszałdu po tym przytnikom. Każ ten żerio, każde leto, te wopiena, pen mygu te teke wetem rejsz, to napszałdu myżno. Te luzi tam, kęż tam bydle w tych sach, ja menim, ten nie gotują taki wielki stres. Te są musali z tym labować. A każ my mamy twarniszcza, każ twarimy tam nasypę na przykład, a te bomy są tak obsedlone, pen musimy te... Te gniezda, te gusajnce všechny vecerejbaš dáš. Až te živašiary v tých firmu, až te nemajú žiadne problémy. Also to pomaga na kúždu pad, ale zavíšte jano za obgranicované terén. Ja, also ty nemôžeš to šúži zatamáš, to nemôžno.
2: Koni to nám až dubl nemajú popšom žiadnu šancu veci všichože, dejme ľubé druge bomby sajžaš?
1: Ach tak daleko, také nebyšie honiant. Goni se až ten přijednik přijde ve žvauach. To mi raz docakáš. Mějme až nikotáre bomby budu umřeš. Jo, to máme nyní už s jasenami teke. Also to je jeden grip, mikroskopický grip. Kenž pochoda až ja vím z japanské. A dlatok šuži nyní v botách a teke Brignicach, tam to teke jsem už vížil. Te jaseny v tom reju. Also co penciniš, jo? Ta nážia jo by ja gronil, až te jasene, abo te bomové družine, až te budú se dali uvíš, až te budú se teke s casom sčítaš. Co vaci, jo? Imi jano cúze bomby, jano usajžaš, to je teke kau.
0: To groni příroda ščítar Jens Martin, ale to nie je šans, vieme, že jadnotlivý ľuž teke nieco přeživo tomu cíniš. Veci o tom slyšiš a net ve drugim žilu rozgrona Grigora Klima s Jensom Martinom.

0: Ja, dubio, pschednik, ja, nascha Thema. Gregor Klim, Peter Dali, s Jensom Martinom.
1: Musse mit tomo Spektaklu, pitku, pschiglido wasch, ako luže.
2: Ja, pschavje. A nic net paniku kridnu, ja, tak. Pschetze net ten gad sech, a tu kanunu s gadom wozech, a tak, wetschelasch. To niemy, że to wytegrono bysz, za moim zasim.
1: Co mogu ja jako wesobina, jako swojska wesobina getować? Ja som cytał, aż daje użytne zwierzęta, na przykład nietopery, albo jaskulicki, gdyby ja dał im więcej miestno, albo gniezdo, albo za nich nieco cynił, by to znacznie co przyniosło.
2: To przyniosło przecież nieco. Lec przeciwko domu przednikoju, albo drugim szkodnikom, to przyniosło przecież nieco. A zgaż ta krajina ma już i struktury, tak krycki, wiele bomu, albo gaty, albo uki, kęcz nie są przewidłone wycocone. Ja, aż te zwierzęta mają sro, te teżki na przykład, albo takie żywe włosy, takie kęcz lagnute jaja do tych kusańców. To są takie wielkie ważne. To groni, wszystko coś dawam, albo coś cynim za przyrodę, a co za te teżki, aż tym mygumiewasz, aż namakają futora, tak dalej, jo użytne. Wesobne te gusańce, te mygu, aż ja wiem, jano te kukawy żrasz, to kosmik odla. Ale zawiesi, gaś te się zapupowali, a pen są to miatelicy, te oryo żarone, w tych nietopyraku, w tych teżku, a tak dalej. Ale te gusańce sami, to szafu jo jano ta kukawa, ale takie ta kukawa nie może pół milionów w tych gusańców zeżrasz w maju, juniu. To nie szafują. To groni, to pomaga na kuszt pad tym zwierzętom, sroły popituwasz, a struktury w krainie, ale to nie można nient, aż ta gusańca, albo ten przednik utamane, albo nie przyziowicy.
1: Ale by pomagało temu.
2: Ja, na kuszt pad. Lepiej jak z garą przeciwko niczemu bojowasz.
0: Ja, nieco cynisz za naturu, za przyrodu, indirektnie teke pomaga przeciwko dubiowemu szkodnikoju, to groni przyrodoszczytar z Barku Jens Martin Gregor Klimio se z nim rozganiał.

Feriowy tip mamy za was. Wete wiczego, a uszcie aż do końca leszowskich prozninu dożywiu familię z dzisimi na dwere serskiego muzea serski żniuny nałok. To wesebne przytomio, aż mogu dzisi jen sami uprobirować, po takim se aktywnie obżelisz, a to przy wapaniu kokota. Cywie aż nie mają pszałego kokota, a dzisi teken nie rejtują na pszałych koniach, na dzisiaj przymierzony pant zgonił szo około wapania kokota tego starego naboga sprzed chrześcijańskimi karyniami. Se wie, aż starysze nie są uzamknione, toż tu adaptację serskiego żnionego naboga uprobirowałaś, każ są szykone, mogą teke raz być żniony kral albo żniona kraluka. Że we Serskim Muzeum Hubemieszcze Wetwiczego, a już ci aż do końca ferio, a to we wetworeńskich casach muzea.

Zachopio se nowy tydzień, a z tym takie nowe rety w naszej muzyce tydzienia. Nasza kolegina Stefani Krautzholz buża w tym tydzieniu duce w Baltikumie, a w tym słyszysza wetnie, już ci to a drugie ten tydzień w naszym programie, a my przeważujemy jej ulet z naszego muzyku tydzienia. Przedny spiół słyszymy w litowskiej spiwarki Pauliny, w jej spiwie Westein w zachodności Grony z imię za drugim, Przyszasz zas, a ja niemku co tomu dooberasz prozne zlubienia, któreż znaju już dwojko, a co ze mną cynisz, Westein, w zachodności.

Jestem z wami Jinsa Szachgarali. Wyjowali przeciwoszkodnikam we błotach, se zabierali z przeszaniem, jak by mogli se naszą sara skoryc z dżar-żarz. Sonażiam, aż ja se wam nasz aktualny magazyn spodobał. Ja som Ania Kochoj-Czwarcowa. Życzę wam jeszcze spodobne a uspieszne tydzień.

0: Moje na rynči kłobuk, to je nasz częstszy motto na beach tourie w Radworiu. A co się tu namiestne, że ja załyszy hiszo tu jeden albo tamny kłobuk wuladał. Za letuszu beach touru smy się jako zadkulario mienucy przemyslili, że kujża stacja beach toury tak jest mała motto party, tak miachmy na przykład w Rabicach motto 9-10 w Niebecicach bliższe motto Mudro-Czerwene Biwy, a zajszy tydzień w Wotrowie miachmy motto Tank Top. Rajario a przyladowario miachu dżensa w Radworiu po taki nadałk se swoje na rynci kłobuk, respektive na jedno cap, jen cylindra, kubok woki, ale proszę dużo na ustajeć. Hadeś ja takie do ludzi poladam, bo możemy ja rec, hej, jo, tu nien, albo tam na kubok ja wuladanu. Ha przyjemni stej tu nitko Filip Budo, a tu ma ten jeszcze cyle osobite na ue. Filipo, przerać mu naszym przyposłucharem, co se si tu dżensa na ustaju.
1: Hej, ja sam sobie zamyslił, na hejstachim kubokom, to ja za volleyball stano nekmane, to jest takie wisajo wostane, stano ty saku, albo przywiciku, to są cyle nehoči. A to sem se myslil, teka cele pvona riana paryka s česanými vosami a rianými dojmi vupuškami, to ta so dženca hoči, keď toto moty, to je nešto riane naové, a s tým so tež definitiv lipe raja hat s takým kubukom.
0: A tu máš to doma šec také lešo, za môžu spešný rávnd, ale také na nutnú kamočku, abo dže sa to zrú kamočiu.
1: Na poskách ješ beta, muta mamo vizo tež jenu pustnísku kistu, a tam so také vice vizo namakaja. Also jena blond paryka, to tady by šúdo ma v Sarbach niče poprávom doma leže.
0: To máš to prát, aj kúma zaujíš, čakujú, že nič doma. Hej, môj na rinči kobúk, dženca močo v Radvoriu. Tyž netko raz na rajnišče poladám, tam, hej, vôbec žuja so rúne za so mústva, ale tam ja skýra žaľn kobúk neuladám. Filip, o tenaj skýra nesú na samú so ideju, keď ešte šišli s tými vopuškami, to sú si zaujíš, že tiež prají, hej, jen kobúk, čo neho skýra, hej, skýra, čo, hej, kaj, to sú húbenšie raje, za nú kobúkom až bez. A ktorý motto vás prišom tyžen očakuje, to přeradžu vám. Potom po přichodom svoje